Svět je jako pustá ulice. Ještě k tomu včera, pane, vylili mi péra z bytu, motám se tu jako jepice.